Grzegorz Górzicki, Litania, Jad Oka, Pasycznik, Marta Boberska, Piotr Likowski, Wojciech Parchiem, Mirosław Bożyński. A sine numine komoroku ruszy się koncertu Polaku. Előadása abban hallottuk vezényelt Marek Toporowski. Edward Elgar opuszusos vonó szerenádjával folytatjuk a muzsikálást.